Na powrotmu są jeżo dosyć 4 do dnia startujemy, czy wyczmienczyno po 6 Czechiem, a predahać tyśny dom na dalszy rytmus serbski poladamy. Jsem se rozhodila najprve raz na vědro poladat, šako je konce dňa, dženca juce tožto los a lučo si přeja dost dobré vědro. Nahaj, to jsou tyž na obrazách Lipičini. 7 stopňů pokazalo neživé slibro, no to je již trochu také bole, po takým nic celé tak bez rukavu los se skýry tyž tla bezlkštinč. To je vážné, dženca ráno, po takým 7 stopňů ve salově. Dževič máme hižo miestem ve Bukecach, ale heba k 8, 7 stopňov žive slibro pokaza. Až to viesča tuž metrolukojo za dženznišu sobotu, potem zo je so miesačko zrumoval a tiež reinča moa, so svunčko pokaza tak pravie vudrie so vokovo 8 ze svoža a potom sviči cywe do południa, hać do poprzy południa na nas, akle po południu potom od swaczyny semnika, kso mroczyle przydruża przy temperaturach około 1,23 stopniowe najwyższej hodnocze dżęca. Jutrzysza niedziela startuje szira ze smroczylemi najwyższej hodnoty jutrzy 1,23 stopniowe na popołudniu je liście na kowie proszeni, potom so słonczko też wudryje, to je czym Rinčo a pondžela vostanje tež cva šira pomručena tak vjesčami trulugojo. Temperatury pak su neđivajce toho vysoke 1,23 stopnju. No aj, a do prihodnog dnju to možeme tež išče raz rec zo nauroči so nimale tež lječo na šelakih mjestnach tež po cove nemske vjesčami trulugojo. Hač na 6,23 stopnju plus. No to poladamy. Tak, cele tak czopo nie trzeba być, ale takie miłe temperatury wodne. No to są też dery czyni, potem so chodzi też na przykład wąka raz smaczyć. 12 minut po 6, dobrany przyje samski program. Gąc tydzienia je, na to dopomni nas też spiewające Jank a Hanka.

Jedom poladamy na nasze popiły do dżęce się chodnia, szako je pod sobie w Łużicy, niż to los 6 miesięcy ponad po 7 się. Też w Ochozach tam swieci domowinska skupina konstytynia 80. jubilej obstacza. To niech so wam dere poradzi we swieczeniu. No a ja już tam hiżo zcze, za no chcę, czy tam jenoś, ja prawie raz przez palc 20 metrów dalej hić, albo su to tlasto, tam do parka Budzinku na przykład. Tam maja konstytynia też osobite wiki, osobitu burzu, a to mienujce burzu roslinu, nie tylko do nazemy, szako, chociaż so szelake kwietki też nie tylko dzielić, a wurecz, a przesadzić. No a ja tam może czy so też poradzować dać. Što so tam stała, jak dobicie to czynć, a kotry kwietki so chodzi na przykład do pełnego słońca, do półsłońca, albo kotry mili se zesadzić, gdyż macie też wysokie sztomy na zarodzie, so muli potom też ze skorieninami a ze skorieninami też wopkadzić. Po takim związajcie rad lubię, też serbskost, tam ze domowinskiej skupinu, a też ze przyrodu, što iż so poskyciwe parku Budzinku. Po takim wostudzić, co wam nie budzie, a za to woprawdzie tomu tak je. Po przychylnej stuczce mamy dalsze pokiwy za was.

Dobre ranie, dzieci. Znajecie sytuację, że wonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziażisz? Što za nas ryka, gdyż psyk zywa, złopuszku machota albo koci? Dundak jest so z ekspertuku za psycze zadziażenie zetkał. A wam dzięca rano na podziwiecich na praszenia w odmowie.

0: Tukvilu przewodzi sobie niemiecki tak mianowany tydzień demencji. Po całym kraju przewodzi organizacje związki, a dalszy przykład prewencyjskie zariadowania. Zobaczmy, co korostci też oni informowali. Pod kotry po informacjach ladanskiej syczy niedrze 1,8 milionu ludzi czerpi. Maty Dzisławk jest so za to zajmował, jak dementnych pacjentów ladają.
1: W Kolščanskej Staruni Sviatej Ludmile dziewa Silvana Beršova. Ona je od 2020 viednica Ladanskej służby a ma, kaž to praj, wuski zvisk z korostču, kiž so ketro rozdzielne wuskutkuje.
2: Jen dementne si mysli, on je młody człowiek, tam on dementne mysli si, so je znano hišče dječatstve, tam on si mysli svoje starši hišče živosu, a on dobil so on je starač. Also der Wopprodje kujde pa čelaki. Hanek meinscho je, so hin tisch individualne na kujde wosobu može reagovac.
1: To mienuje so validacija, a Silvana Beršova poda so pritem na runinu pacienta. Ona pokaza empatiju a spyta so prostče do situacije zanurič a ludzi s tym tisch zmirovac. A kak Wopkadje se situacij midiš so dementne abo dementna raz vonkanječe zabudzi?
2: Mus mojen pat mili, to so nam jena vobedlejaka wo prawdzie der Spazierumschweine hat zrutschiwa so. Tam smo pondobili policiju wołać, a to so schon anka, bo to scho dere wujsch wo. Hatte przywózne so zuli, so mojen GPS-sensor po je draste schitschini mo, tamo nesme mo, dokisch mo to psche blisko na nią rączinje mo. Te przywózne to smedja, musmo dojednali, tun senior tun GPS-sensor kupił. Po nie šičino, a když buch ona zas preč buha, buch mu to syna zazvonili a vůn buch mu ládat, že ona je. Tum pacova, že nějac neospět po nie, to by okej tak.
1: Kruščanská ládania je votevrena, v Nímskej pak máme tež staronie, ký sú zaurene. Tam sú dementní pacienča vo sebe škýtani. Eva Kušina z Kruščic je so 8 letov vo dementných starova od 2010 do 2018, ako by za ambulantnú službu Maltézu popuču.
3: Ja som jeho pacientov, ktorí sú sa jara dere ujesť dali, s tým ja som ráda s tými ľuďmi vončú a to by mi jara vážne. Takže ešte úplne jen človek, demensný pacient zväčša sám nebydlí, takže to je jara češko. A to by mi vážne, že sú oni hybia. To ty zase povie to dá, tyž do mozu. So sú jen hýbe, hej.
1: A po letách hľadania sú pacienta Evu Kušinu poprom stajne zase spoznali?
3: Nikotre, hej, dokáž má tiež intimentný pacient, má svetlo v okomíky, když on vie, čo je so stavo, alebo kávu nieký stúj. A nikotre, som so dobe, akože týždeň zase predstavíš, ale ob to ja tak zle nevíču, dokáž to je veselé, to sa mi ľubí.
1: Wieso je Eva Kušina tež nerjane bolestne v okomiki doživjava, ale mionosć, empatia a zrozumenie sú stajne dobre gajkostče a při tutej korostči tež vážny liek.
0: Maty Dzisławk je so ladajo na tydzień demence ze skorostču zabierao, pod kotrež v Nímskej nidže 1,8 milionu ľudí čerbi. Dzesač menšinu po napu 8.

0: to, co pola vas hýba. Nádžio mne nic je než čisto. Dú, co pola vas veusy, gmenie, vosadže a vo doastve sviči.
1: My sme rade z vulky žicu a mikrofónom podla. Sčelče nám prošu svoje termíny.
2: A ja čele pakis vupada to tak, zo namakače na naši app MDR Serbia Vodkaz. Sčelče nám svoje termíny. Tam klikče prosče na Hesvo hore, potom vočini so kontaktne formular. Podobne, kajž znaječe juntež napšikvat ze skratulacijského formulára a tam potom informácie k zariadovaniu a votiž termíny zapodač, zapisvač a potom votedač a votsvač na srbský rozvoz. A tak vieme, kde sa džes, što ve Serbách stáva, hač sú to nazemské zariadovania abo kiamušné rie domkovanky a votiž vúvojenie vašeho hata, šitko to nás zajmuje. A słuchario serbskiego rozwosa wiezo też zamuli si tam dojeć. Nietko poladam wam na czasnik, kiedyś nie macie runie rudce swobodne, a wódź też nic. Cztery mięczyny dowosy mi się do wranie przyje serbski rozwos, a to ze Lisabona spiewają.

Song Contest. Znajecie pomienie Sanos, czy tyś się w ubiczowanie przed co we mniej wobladali. Je to najwyższe huczne wurysanie, gdyż przedstaja so kraje, a to spiewają. A tyś w mniejszym wobuku, ale nic w mniej ważnym wobuku, wotmi jest to tyś poprom na runinie. Hej, małych ludów przed dwiema letomaj bierze to na Korsice, zo su so tam zastupierio zetkali, tyś Serbia bych ju podla, 8. miesto je tedy wopsadziła Lena Hauptmann-Neutz jako serbska zastupierka. No a leca by było zas tak daleko, zo mieli so tyś skupiny zaso zetkać międzynarodne. No hej, ale nie so nażel wuhotowaria namakało, nie nicht und praju, to my z czynimy, przeproszamy. Ludzi też zo moli tu pola nas spiewać, no to su se frizo jo prajli wupadny czdać, to my noch chcemy to. Na naszej runinie dalecin też se przeprosyć sami, a mały lokalny songfestival Liet 2026 organizować. No a ja tak sim se wubrała z pomocą uczbnej redakcje haj młodego muża, kiż so tam też na wubiedżowaniu wobdzieli potajkim. Je to młodomuszki, śmienuje so rukzak, a tak on spiewa hajce, a to je też we fryzyjskiej narzeczy potajkim. Dajcie sobie też tutun spiew lubić, a nadziom, nie? Tak organizatorio praja, zo chce jak letu zaso festiwal wułować. No, snano moli to też zjazać ze z folklornym festiwalom tu we Wóżicy, totla by nieszto by było. Po takim. Dobre ranie przyje serbski rozwoz 12 po 8.

Ja nie wiem, hać so seba ludzi hižo wotrania nawali do domu, gdzieś so dżęca swieci menujcy w Budyżinie. No ja gdzieś je datum a narodniny są wosebite, to z tym liczu. Luby wujo Mierczynie Kieszka ze Budyżina. Z 60-švincami se hišče polno odmacha. Moda džaržič ručka vumijostva, a jako nadobne rek a džentlmen, če cva svojba znaje, ste jara na tvoje žortne kusate baje. Na svečiznu džens k tebi rade přikvatam, tam je tojšto gratulanto, tojšči moju stučku hižo netko přepodam. To pisa požuma serbskeho rozosa, tvoja Zara ze svojbu. Tuž vutrobne zbožo přičak narodninam, k vosebitim 60-činam.

0: tema dundaku dżęca su psy, a kak so prawie im naprzeczo zadżarzimy. Ja mam sama psa, a wiem, gdy so weseli, gdy ma no spolny, aż to ma rady albo nic. Czego a zadżarzenie psa prawie zrozumieć, pak nie drudy zsyła tak lochko. A k tomu se so ty, Mato, z fachoczu zetkał.
1: Za to sem se do jasince dojil. Tu njevo čakuja mi jenoš jacere psy, ali tež jih vopse djaka a ekspertuka za nje. Skutna likoka Zara Benčec. Halo, Zara.
2: Dobranje, Mato. Veselu so za sedjenca kemnih psišu.
1: Kaj špravljene. Poprom so jih ne boju. Ali tak pravi jih tola nje zrozumiju. Što da reka, diš macho ta psyk z vopušku? To so veseli, abo?
2: To trichy, když tým psyk započína ze svopušku machotač, môže to rikať, že sú un veselí. Ale, a tam doby moja skečblivé buď, môže ty buď, že un má tu druhé emócie. To rikať, když tá svopuš machota, jo to je neznamio, že tým psyk je rozbužené. To rikať, to môže pozitívne buď, že un sa jara veselí, keď sa nosíte praju, alebo tyž negatívne, respektívne, že on má strach, abo jo neveste. A tam je uprože ta situácia tola tak, že mu nemôžemo všetko prajť, že ešte on psyk ze svopušku viešli, že to pom všetko ríka, že sú on veselý. To môže uprože tiež buď, že on tola pokáza, že on neke neveste jo, abo samo strachočiu. A tak jo ta situácia je strašná. Všetko ze nevestošťu môže sem psyk tiež jemo zakusniť.
1: Okej. Okay. Tak jednore to potajem kým nie. Kak ta roze znavam, hať sa veseli, abo ma celé jednore stres? Što sú znamenia za to, abo tamne?
2: Hej, to je uprože tak, že jen psa číta tak prajene ze celým čivom. A že jen si dobi tú situáciu, hate celú mimiku, gestiku, hate ešte tún stav čiva, abo tún pohyb vopkeč bohač. Ja môžu to nekajmo spotač, kus rozkvášť, jeli jen psa vidí, kotrež skutkuje viesovu, ze svopušku viešli a snano samo tak jara viešli, že sú tún zatk sobu čumpa a te celo čivo skutkuje jara nenapjate a te uši sú na neutrálne pozície a jen židela máte tún začiť, že sú tún psyka skús smeje. On nepokázane zubu, ale jen má tún začiť, že tún spokojne upada. A potom je ta situácia jara přijomná, tún psyk so veselý a jo zbožené, že on tebe zetka. Pompadáve ti tá situácia, že tu psyk nadobo sprostne. Te celo čivo stúj, kaj špenk, a tá vopuš sa najmo zbyne do pojutra, upadá druhé kaj štajka antena a on započne do jenosmiera kutne ľadač. A tam je tá situácia tak, že on tu jara napiatejo a sa dá svoj fokus na jednu vecku. Napríklad doživíme to husto, když sme popočuli s psom a nadobo jen druhý psyk napšečo šinže. A když je tu tá napiatá situácia, to ešte nie je strašné, ale mu dobíme tu kus bolé skečblivé byť. Dokonč tá situácia môže spíšne kepnič. Příšelné signály jsou, že tom psyk započe vrčeč, knurin, abo že on samo zubu pokaza. A to jsou alarmové signály, když dobíme se ročošťanč.
1: Jsem již raz viděl, že psyk nastajnosti zivá. Je on mučný?
2: Hej, to se ty znodere vůbkeč bohu, to je tak, že psy, kajž moty můžeme zývat, že jsou one mučné, že jsou one nenapjaté, ale husto one to ty pokazají ve situáciách, když one cítí nám prajč, že oni se nikak nepříjemné čuja a one spotají tak prajene nás zmírovat a jich samo zmírovat. A to dáv ja jacere signále, ale napríklad, keď sa zdezno prajú, ten zývané, alebo tiež lízanie najemo přes hubu, alebo zo neco nádobo při patce lízaja, alebo samo toho druhého psa, alebo toho človeka lízaja. Nie najúštišie je neznamio ľubošče a přikilnošče, ale poprom je neznamio zmierovano partnera. To są już takie sygnale, które możemy interpretować, że so psyk w tej sytuacji nie czuje cele, a tam dobimy jemu rumdać.
1: Jeli zetkam przy wukodziwaniu albo na rajkaniściu cudzego psa, jak so prawie zadziarzu?
2: Często gdzieś jen ze zwierzętami albo też ze psami so zetka, dobi jen mione ostać, nie sme ryjić albo cele napiate na tego psa przylecieć. To jest cele ważne. Also często pomału pojibę, a ja mione mielczo. A jeli tam jen wupsidzia, bo tu tam psa podlaje, bo nie wiedzą, często ważne so wupsidziera upraszać, choć smien so psyka zbliżyć, a choć smien tu omajkać. Dokąd ten wupsidzior najlepiej wie, jak ten psyk na dzieci reaguje. Jeśli ten wupsidzior jakieś pozytywne odmowy da, potem są mierne bliżyć, ostaniesz pa z wostawką gustyją, a doczekasz do niej ten psyk, ty byś indziej, a ty by poczucha. A jeśli ta sytuacja pon mierna ostane, ty pytne, że są bóle wesel, że on nie napiate jo, potem możesz je rady pomagać.
1: A što činu jeli so tlaku z boju, a narasty cuzy psyk přede mnu?
2: To je tý taká situácia, když je jara vážna, že on tu tam pravé reaguje. Vopravdě mírne z tého ostač, ruce najlepé na boku, kruče držač, a vážne je nic na psyka direktne ládač. To vidí psyk jako agresivitu. Tam je vopravdě se pokazalo, tak ty psy mesobu ryča, jeli jen von v obličo, svojské obličo od psa odvertne, abo snano del Lada na zemju, jen tutun agresivitu iže onza. Tum psykve na najjacich padach pon jenoš počucha ha so zmine, abo so docuva za tebe ne zajmuje. Ale jeli un tola, če co bule na tebe šinje, tebi o to nepšijomne, potom je najlepe za so pomalku zvertneš, a s tem te ti za so pokaza, za ti nechaš ničo zvemu jemu, ale za ciš ti tvoj mirmeč.
1: To bych w obchodzie jara dobre pokiwy. Luba Zara, my dziak za to, a dalej wiele wesela z twoimi psami.
2: To ta so rady stało, a weselu so, że tu ta tematyka zajm zbudzi. My so rene dundako.
3: Dundak! Jeli wam to nie tylko szokusk przez pysznie szło, poladajcie rady pola dundaka online. Tam smy za was fota, a rozkładzi niak tomu zestajeli.
4: Cyk,

0: ma to kotru team da se de psyk abo kuczka. Ja słucham na kóźdy patę do teama psyk.
1: A ja sam team kap, przeco iście. Dun za mięcza nie ma tak wutre zuby. Nie trebam żane romatki rumłać, a za nie w próżninach niekajku pensiju pytać.
0: Heiß, du machst Prawe. Stuisch, zessi psa, kupitsch, masi to dere do toho przemyslitsch. A ma to, na koncu ma mischte pokiu zauschisch, gisu time kap, dżensa, wotoria somianujcu, wujiske, rybiace, tydzinie, na erlichte statoku, rycicach. Tam maja pisane program z przyjotowane, możecie so ryby najeść, abo ju cyle jednore wobdziwać.
1: To mam netko w obchodzie nidom za so lust, si wudu zapakować, a cały dzień przyjacie siedzieć. A jeli potom dolara z cudzoho psa po puczu zetkam, so netko dawno jace ta kera nie boju, dokiż wiem, jak mam co zadzierzyć.
0: Prima, to był wszako cel dzienniejszego wysuwania. Miecze so a zmiecze so, praja Bettina.
1: Mato.
2: A.
3: Dundak!
2: Dundak! To je moja sobota!
4: A jeszcze poki wszystkim dzieciom znano też runia delanskim. Wulki powietrowy balon minuce hotuje so na wotlet. W tym padzie rika to na wot jest. A to blisko szunuskiego sportniszcza je cały team szoferu. Po takim sztuś ma lust, a wasi by też zajm si to wobladać. Jak czopwy pun balon do powietra zbieha spiesznie si dojeć albo dobieżeć do szunowa na wuku blisko sportniszcza. Utromny Jack swierny mu słuchary serbskiego rozwosa, kiedy się dzieciom termin, a też runu tutun akcję spostrzedkował.

0: Kultne słowa.
1: Magenta Jan Kral z Rożanta.
2: Za dary, albo dobre przecia, so dziakujemy. Dziakujemy pak so też za wszo to, żeśmy docpieli, żeś mamy, a żeś nam lubi a ważne. Sme dziakowni za nasze słyby, nasze dzieci a wnuczki. A nazonimy z ich strony to runia dziak. Dziak z uraznimy na wszelakie ważne. Ze słowami, ze skutkami, ale też z cichy modlitwu. Podle nas chrześcijanów jest ważnią co podziakować ze zapłać Bóg tą knies. Też, gdyż je nam wiadomo, że będzie Bóg knies darować se mu jego dobry skutk ze żonowaniem albo pomocy zapłacić, nie mieli to jemu samemu przewostajić, dobrotu mytować. Sme sami namówieni, co za dar albo przecie dziakować, a darować se mu jego dobry skutk mytować. Darować se miał se weselić, a być przesvědčeny, że je nam dobrotu pokazał. Z nadawkami rozczemy, gdyż sme je spielnili, sme za to dziakoni. Tak widziane je też nielubie użadanie przyczyna za dziak, dokie sme niszto nowe nazonili. Gdyż naszą dziakonność druhých czuć damy, sme wiele docpieli, a ponuwamy też ich spoznać, za co môža dziakoni być. Przyczyną sa dziakować je dość, a przeju vám, že zmiješe tež dženca tajke voko Miki, tež budžeče sami ďakovni a so druze vám ďakuja.
1: Dobrá Jan Kral z Rožanta, vynádokú a samovitosť Čiralbičanský je posadil.

0: Tu chwilu przewiedzie sobie niemski tak mianowany tydzień demency. Po całym kraju przewiedzie mu organizacje, zjazki, a dalszy na przykład prewencyjskie zariadowania, zo bychu w okorości informowali, pod kotryż po informacjach ladanskiej sycze niemskiej, kiedy będzie 1,8 milionu ludzi czerpi. Mati Dziesmauk jest so za to zajmował, jak dementnych pacjentów latają.
1: W Koszczanskiej Staruni Sviatej Ludmile dziewa Zelvana Beršova. Ona je od 2020 wiernica Ladanskej służby, a ma, kajż to praj, wózki zwisk z korostczu, kiż sokietro rozdzielnie wózkutkuje.
2: Jen dementne si myśli, bo nie młody człowiek, tam on dementne myśli si, co jest na noj jeszcze dzieciactwie, tam on si myśli swoje starsze jeszcze żywosu, a on dobił co wo nie starać. Also to woprawdzie każdy pat szelaki. Hanek mańczo je, so in też indywidualne na każdą osobę może reagować.
1: To mienuje so validacja, a Zelvana Beršova poda so przy tym na runinu pacjenta. Ona pokaza empatiju, a spyta so prostsze do sytuacji zanurić, a ludzi z tym też zmierować. A jak wopkadzie ze sytuacjami, gdyż so dementne albo dementna raz wąkanieczy zawudzi?
2: Mus mój en pat mili, to so nam jena wobydlejaka, bo prawdzie te szpacerom szwanie odskoczyła się. Tam smo pon dobili policję wołać, a to są szonanka, bo to szodera wyszło. A te przywózne są culi, za moją GPS-sensor, bo je drasty szyczynimo, to mu nie smiemo, dokaż mu to się blisko na nią rączynimo. Te przywózne to smiedzia, musmo dojednali, ten senior ten GPS-sensor kupił. Bo nie szyczynu, a gdyż buch ona za sprzecz była, buchmo mu to syna zazwonili, a wum buchmo ladać, że ona je. Tu pacowa, że nic nie ospytło po nie, to by okej tak.
1: Koszczanska ladania je otevrena, w Niemskiej pak mamy też staronie, ki su zaurene. Tam su dementni pacjenta w osiebie szkitani. Eva Kuszina z Kroszczyc je so 8 letowo w dementnich starała od 2010 do 2018, jakoby za ambulantną służbu Maltezu popuczu.
3: Ja som miała pacjenta, ki su so jara dere u jest, dali, z tym ja z jasnym rady, z tymi ludźmi wończu, a to by mi jara ważne, gdyż jest runny jen człowiek, demensny pacjent zwiecza sam nie bydli, gdyż to jo jara ciężko. A to by mi ważne, że są nie hibia, to ty zase powie to da, tyś do mozu, so są jen hibel, haj.
1: A po letach ladania su pacjenta Evu Kuszinu poprom stajnie zaso spoznali?
3: Nikotre haj, gdyż ma też intymentny pacjent, ma światło wokół miki, gdyż on wie, co jo so stało, albo kawu nikie stój. A nikotre sym so dobiał, akuś je tydzień zase przedstawić, ale ob to ja tak zle nie widzę, gdyż to jo wesele, to so mi lubi.
1: Wieso je Eva Kuszina też nerjane bolestne wokomiki dożywiała, ale mionosć, empatia a zrozumienie są stajnie dobre gajkostcze, a przy tutej korostczy też ważny lik.
0: Mati Dziesmauk je so ladajo na tydzień demency ze skorostczu zabirał, pod kotryż w Niemskiej niedzie 1,8 milionu ludzi czerpi. 10 po napu 10.